tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Vykrúcaj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: babku. Joj,
1: no.
0: Go, Juraj.
1: Joj, opa.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Arriva todos amigos. Samba, teda vlastne hamba.